0: Cioè, c'è un dio, cioè, kaj ni efekt, ti se čuje? Ne valjda noben ne razume, kaj je razločno. Tle kaj je povedano v zadju? Neki se smejat.
1: Dobro,
0: a se ta komad razvijal kaj drugega, ali je to kar naprej?
2: Ta generacija, ti mladički, reni ponovit srečo z mene, tako zabavajo. Vi ste tako en poseben svet, no?
0: Ja, pravno.
2: 051-300-300, a vi veste?
3: Šel domov. Od 2 do 6. Na Radio 1.